nazvondo zvotosikamo tinobonga zvikuru kuna vesepo vaitaya njeve kune mabasa edu mavereketeri undi muchindau kunanga kuti nyamasi uno ndaioneka pandau kwemazwi ndini Bartolomeo Funyu kumuchini chomupepo wenga mudonongo basa ndine hake Marcelino Viola salami takuona nazve.

ya tolero nalonga tangwa bongwe na mfu wape achita ikale nsiku bozi akale mbongwe na mfu bongwe akaja mafigo pakundu pacha akakala na mfu mbikalonga ndina njala nzanga pasembo pinti ya figo wako mbwenye bongo ataula kuti pana mafigo masinji pa mfigule ndoko kakwire ubuse iye bongwe akapidziwa kuti mfu ngakoza kwira mufigu pakupita nzizu ngasi bongwe aenda kugombe tangwa kakala na nyota pakufika iye alonga ndina nyota nzanga mfu pasembo madzi mfu mbalonga ande nzanga mwa madzi kupa nyotako